żeby za chwilę i tyle. Było to na przykład zupełnie, bo się nie ma na płacie, ale nie jestem ma na wynajdzie. A spokojnie, a słuchaj. A w sumie doktor, słuchaj. Zaczyła, skończyła i skończyła. Drugi, ale karolaj. Wow. Ale tak, co robimy.